yɛyɛ no no a minia minia minia wo tie me asɛm na wie yɛ nyina ne sɛ so wo awurade nyankopɔn na di ne mmara sɛm so yɛdi ne mmara sɛm so na di ne mmara sɛm so kae sɛ wo ne na ɛbɔɔbɔ nkɔ ne wɔ asɛm no nyina wie yɛ no no